0: atamitungise na diposo ataliwai na zinzoto atasomba zima loba ekotelema liboso na kombo na Yesu te ata satana na mapinga na yenyoso baye bakuzunga zima poyesu akanga nguya na ilivelo soki otelemi kati na kombo na Yesu ata ngomba ya mikakatano etelemi okoleka soki omoni lokola moye ya kolekeza te ndima kaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuki ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga haleluya.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.